0: Bore mayanata ane nkarna na ipotiki.
1: Ere maya.
0: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.